Mario Zempo mai, bereu mai Mario Zempo mai. Porapopom, pom, pom, wow, pom, pom, pom, pom, porapopom.